Stavovi su Allegro, Andante Cantabile i Finale Allegro. Izvode članovi orkestra Camerata Romana kojim diriguje Alberto Licio.